0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec schowaniem się przed fotoradarem, rząd szykuje surowe kary. Atak żubra pod Giżyckiem, francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
3: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
4: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. I skończyło się to endoprotezą.
3: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
5: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
6: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
2: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
2: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
8: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
9: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
8: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
2: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to

0: Jest 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 sierpnia. W 1914 roku rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Uzdowem w gminie Działdowo pomiędzy pierwszym korpusem niemieckim a pierwszym korpusem rosyjskim. W bitwie rozstrzygniętej na korzyść wojsk niemieckich brało udział wielu Polaków służących po obu stronach. W 1915 roku urodzony w Ciechanowie porucznik Legionów Polskich Maksymilian Łebkowski w walkach pod wsią Borki na Polesiu z własnej inicjatywy zebrał żołnierzy celem zabezpieczenia odwrotu szwadronu. Powstrzymał nieprzyjaciela, staczając potyczki. Za tę postawę został odznaczony orderem Virtuti Militari. W 2003 roku odbyła się ceremonia wręczenia aktu nadania tytułu honorowego obywatela gminy Nasielsk oraz kluczy do bram Nasielska urodzonej w tym mieście dwukrotnej złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w strzelectwie Renacie Maurer-Różańskiej.
3: Dawniej, kiedy jeszcze strzelałam, przeżywałam emocje zupełnie inaczej niż teraz.
2: W 2012 roku rozpoczęło nadawanie Radio 7.
4: Słuchacie Radia 7 z Mławy. Radio 7.
2: W 2014 roku związana z Ciechanowem Teresa Kaczorowska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
5: Kiedy osiadłam w Ciechanowie, które to miasto jest związane z Marią Konopnicką, to zaczęłam drążyć to i ta Konopnicka znowu jakoś ze mną zaczęła być.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła srebrny medal kajakarskich mistrzostw świata w Montemor Ovelho w rywalizacji C2 na 200 metrów.
6: Szłam flow na starcie i to możliwość spokojnego, aczkolwiek mocnego wyścigu.
2: Urodzili się w 1893 roku Ludwik Kmicic-Skrzyński, generał Brygady Wojska Polskiego, pełnił obowiązki dowódcy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. W 1910 roku Jakub Antoni Mica, wcielony do armii niemieckiej, z której uciekł, wstąpił do polskich sił zbrojnych na zachodzie, wrócił do Polski, zmarł w Działdowie, pochowany w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1917 roku Ludwik Denisiuk, nauczyciel wychowania fizycznego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie, rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku, później związał się z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1953 roku w Sokolnikach Starych w gminie Baboszewo w powiecie płońskim Bogdan Gajda, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk, trener.
7: Dzieciaki byli ciekawi, jak się dochodzi do wyników. Wytłumaczyłem, nie ma, że pójdzie do sklepu i kupi, tylko ciężką pracą.
2: Zmarli w 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Jan Szydłowski, profesor seminarium duchownego w Płocku. W 1945 roku Kurt Alfred Obic, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów w Działdowie, w tym mieście opublikował Dzieje Ludu Mazurskiego, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau za odmowę podpisania niemieckiej listy narodowościowej i wrogie nastawienie do niemieckości. W Działdowie znajduje się poświęcona mu tablica. W 1963 roku w Lisewie Małym w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim Czesław Kaczmarek, biskup diecezjalny kielecki. Dzieciństwo spędził w Ligowie w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim, gdzie w parafialnym kościele przyjął pierwszą komunię świętą. Wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. W diecezji płockiej objął urząd sekretarza Związku Młodzieży Polskiej Męskiej, a następnie został dyrektorem Płockiego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Był inicjatorem założenia w 1936 roku w Płocku Wieczorowego Uniwersytetu Wykształcenia Religijnego, który w 1938 roku przekształcono w Instytut Wyższej Kultury Religijnej. W 1983 roku Aleksander Pochl, alias Stanisław Staszewski, w latach 30. organizator polskich grup kontrwywiadowczych i dywersyjnych w powiecie działdowskim, nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, na Rzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim oraz Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Hojnu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: A oto najnowsze wiadomości o 7:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw. Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
4: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
3: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
2: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
2: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
2: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr, to grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40, tu bez zmian. Z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to pierwszy jednak mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone, mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
7: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, bo dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
6: Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu. Przed Polkami dziś dzień przerwy. Jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami oraz Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki sensacji doszło w Lińcu. Tam 4 bramki różnicy. W 2 meczu odrobił Lask i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans Lask do

0: Fazy głównej Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak, a awans przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen, tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medale. Martyna Klatt wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie bronić tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
1: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
0: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów, a zawody ruszają punktualnie o 9:00.
2: Środa na północnym Mazowszu, dział Dowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej będzie na ogół pogodna. No, nawet nie na ogół. Będzie to po prostu pogodny dzień. Dzisiaj temperatura przekroczy 20 stopni. Teraz około 12 stopni Celsjusza. Delikatnie podwyższone ciśnienie atmosferyczne. Słońca dzisiaj nie zabraknie. Uwaga na poranne mgły. Mamy 6 minut po 7:00.

12 minut po godzinie 7. Dzisiaj budzimy Państwa w środę, 26 dzień sierpnia mamy, ten słoneczny dzień. To właśnie 26 dzień sierpnia. No sierpień nam się kończy. Za chwilę zabrzmi pierwszy dzwonek do szkoły, ale nim to nastąpi, no to zmierzmy się z tym dzisiejszym dniem. Dzisiaj Sandra, Maria, Natalia i Aleksander obchodzą imieniny. Dzisiaj no warto odnotować, że to 14 urodziny Radia 7. Tak, 14 lat temu zaczęliśmy Państwu towarzyszyć właśnie 26 sierpnia. Dziś powiedzmy sobie jeszcze, że minutę po godzinie 5 zaczęło świtać. Słońce wzeszło dzisiaj o 5:37, zajdzie o 19:37, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie dzisiaj 14 minut po godzinie 20. Do jesieni tylko 28 dni pozostało. Tak wyglądają nasze poranne statystyki. Teraz 13 po 7.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
0: Reklama.
4: Tego się teraz.

0: 25 minut po 7 teraz. Moi drodzy, okazuje się, że powiat żuromiński będzie miał własną mobilną stację uzdatniania wody. Samorząd pozyskał na jej zakup 120 tysięcy złotych, a urządzenie ma być wykorzystywane przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.
1: Mobilna stacja będzie mogła zostać przywieziona tam, gdzie w danym momencie będzie najbardziej potrzebna. Ma zapewnić dostęp do bezpiecznej wody pitnej, między innymi w przypadku awarii, klęsk żywiołowych czy innych zdarzeń nadzwyczajnych. Może zabezpieczyć również takie miejsca jak żuromiński szpital czy dom pomocy społecznej. O tym, jak działa takie urządzenie i czy rzeczywiście jest potrzebne w powiecie żuromińskim, mówi starosta Jerzy Rzymowski.
2: To jest takie urządzenie, które pozwala na pobór wody, na przykład, nie wiem, z rzeki czy z jakiegoś zbiornika wodnego, jej uzdatnienie i to takiego stopnia, żeby była zdatna do picia. I oczywiście to jest taki kolejny zakup związany z zabezpieczaniem się na wypadek właśnie takiej sytuacji, gdzie tej wody może brakować. Gdzieś tam jakoś się bronimy przed używaniem określeń, że na wypadek wojny, ale też trzeba to gdzieś mieć na uwadze.
1: Zakup stacji będzie kosztował ostatecznie 150 tysięcy złotych. 120 tysięcy powiat pozyskał z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a pozostałe 30 dołoży z własnego budżetu. Umowa na dofinansowanie jest już podpisana. Kolejnym krokiem będzie przetarg i zakup urządzenia. Mobilna stacja uzdatniania wody ma być dostępna jeszcze w tym roku.
0: Oby jak najrzadziej musiała być wykorzystywana. 27 minut po 7.

0: Jest już w 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To oferta dla osób bez zdolności kredytowej. W Działdowie rusza budowa mieszkań. Coraz bliżej nowej strażnicy w Działdowie. Inwestycja za 45 milionów złotych. Trzy ulice gotowe. Mławska inwestycja dobiegła końca. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Po ćwierć wieku w Działdowie rusza budowa mieszkań z udziałem samorządu. Przy ulicy Północnej powstanie blok społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury. Symbolicznie wbito już pierwszą łopatę. W budynku znajdzie się 20 mieszkań. Lokale będą oddawane pod klucz. Dwa z nich zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. To inwestycja przede wszystkim dla zwykłych ludzi, którzy chcą mieć własne mieszkanie, ale nie mogą otrzymać kredytu w banku, mówi prezes SIM KZN Warmia i Mazury Ryszard Adamczak.
3: To jest inwestycja, która jest skierowana przede wszystkim do tych osób, które nie mają z jakiegoś powodu zdolności kredytowej, a doskonale wiemy, że można nawet nieźle zarabiać, nie mieć zdolności kredytowej z takiego czy innego powodu. No niestety banki sporej rzeszy obywateli nie lubią, na przykład dlatego, że ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, albo ktoś na umowę zlecenie pracuje, albo ktoś ma wielodzietną rodzinę i takie osoby już są dla banków niewiarygodne.
2: Mieszkania będą przeznaczone na wynajem z możliwością dojścia do własności.
3: U nas tej zdolności kredytowej nie trzeba mieć, bo to są mieszkania przede wszystkim na wynajem, ale z bonusem dla tych, którzy będą z nami od samego początku, z możliwością wykupienia tych mieszkań w przyszłości. Także tak, to jest taka inwestycja dla zwykłych ludzi.
2: Zainteresowanie mieszkaniami jest duże. Do Urzędu Miasta wpłynęły 52 wnioski, choć dostępnych jest tylko 20 lokali. Dlatego już teraz rozważane są kolejne inwestycje mieszkaniowe, mówi burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński.
4: Bardzo się cieszę, że na te 20 mieszkań wpłynęły aż 52 wnioski. Natomiast myślę, że jak będzie powstawała kolejna inwestycja, a już o takiej rozmawiamy, to tych wniosków będzie więcej, dlatego że już będzie można zobaczyć, w jakim standardzie oddajemy te mieszkania, jak one będą wyglądały. Ja widziałem takie mieszkania w Olsztynku i chcę powiedzieć, że jest to naprawdę wysoki standard i jest o co walczyć.
2: Nowy blok będzie miał 3 kondygnacje i poddasze użytkowe. Powstaną przy nim miejsca parkingowe, plac zabaw, wiata rowerowa i ogród deszczowy. Mieszkania na parterze będą miały ogródki, a te na wyższych piętrach balkony. Budynek zostanie również wyposażony w windę. Zgodnie z planem mieszkania mają być gotowe w sierpniu przyszłego roku. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie jest o krok bliżej realizacji. Na razie ma być sporządzony zintegrowany plan inwestycyjny dla terenu przy ulicach Przemysłowej i Północnej. Nowa strażnica ma powstać na działce o powierzchni około 3,5 hektara, która zostanie przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Obiekt powstanie według standardowego projektu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Znajdą się w nim m.in. garaże, magazyny, pomieszczenia biurowe, myjnia oraz schron dla ludności. Budowa nowej siedziby jest konieczna, ponieważ obecna strażnica nie spełnia już współczesnych wymagań. Strażacy dysponują zbyt małą powierzchnią garażową i magazynową, a nowe przepisy dotyczące ochrony ludności nakładają na Państwową Straż Pożarną dodatkowe obowiązki związane z przechowywaniem specjalistycznego sprzętu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 45 milionów złotych, choć może wzrosnąć ze względu na budowę schronu. Projekt budowlany ma zostać sfinansowany przy wsparciu samorządu, natomiast sama budowa będzie finansowana z budżetu państwa. Realny termin rozpoczęcia prac to 2030 rok, a zakończenie całego przedsięwzięcia przewidywane jest na około 2034 rok. Kolejna droga w powiecie sierpeckim będzie wyremontowana. Prace zaplanowane są na terenie gminy Sierpc, a inwestycje wspólnie finansują samorządy gminy i powiatu. Przebudowany zostanie blisko 600-metrowy odcinek drogi powiatowej Goleszyn-Dziębakowo-Borkowo-Zgagowo. Inwestycja będzie kosztowała ponad 400 tysięcy złotych, a po połowie sfinansują ją samorząd gminy Sierpc i powiat sierpecki. Droga jest ważnym połączeniem kilku miejscowości, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
5: Przede wszystkim droga jest bardzo ważna, ponieważ mieszkańcy łączące kilka miejscowości i przede wszystkim w ciągu dróg komunikacyjnych na terenie powiatu. Droga już jest wysłużona i potrzebuje gruntownego remontu. Są kolejne, są dziury, trzeba zrobić nowe nawierzchnie, poszerzyć o pobocza wyprofilowane, aby było bezpiecznie.
2: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy jeszcze w tym roku pojadą nową, bezpieczniejszą nawierzchnią. Dobiegły końca prace na ulicach Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej w Mławie. Wokół posadzono ponad 4 tysiące roślin, które mają poprawić retencję i zagospodarowanie wód opadowych. Wartość inwestycji wynosi blisko 2 miliony złotych. Zadanie jest częścią większego projektu związanego z dostosowaniem Mławy do zmian klimatu. Cały projekt ma wartość prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Środa będzie słoneczna, pogodna i dziś na termometrach zobaczymy ponad 20 stopni Celsjusza, tak uśredniając 21-22 stopnie, czyli to będzie całkiem przyjemny dzień. Delikatnie podwyższone ciśnienie atmosferyczne mamy, no ale teraz jeszcze po pierwsze, proszę uważać na poranne mgły, one miejscami mogą ograniczać widzialność, widoczność. No i jeszcze temperatura. Teraz bym powiedział, że na razie jest jeszcze tak dosyć rzeźko, około 13 stopni Celsjusza pokazują termometry w regionie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
0: Radio 7. 25 minut pozostało do 8.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Za 11 minut będzie godzina 8. Gmina Rybno znalazła się w ścisłej czołówce samorządów w Polsce w rankingu Perły Samorządu. No i w tym rankingu zajęła 9 miejsce w kraju wśród gmin wiejskich, ale jeszcze wyżej oceniony został jej włodarz. Wójt Tomasz Węgrzynowski zajął 2 miejsce w kraju.
1: Wyróżnienia wręczono podczas kongresu Perły Samorządu. Ranking organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną, a samorządy oceniane są przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej. Co istotne, udział w rankingu i przyznawane wyróżnienia nie są finansowane przez nagradzane gminy. Rybno znalazło się na 9 miejscu wśród gmin wiejskich, natomiast w kategorii włodarzy gmin wiejskich Tomasz Węgrzynowski zajął 2 miejsce. Co jest brane pod uwagę przy ocenie samorządów i co oznacza to wyróżnienie dla niewielkiej gminy z powiatu działdowskiego, wyjaśnia wójt Rybna Tomasz Węgrzynowski.
2: Prestiżowy ranking i bada się szereg aspektów związanych z gminą. Kluczowe są względy ekonomiczne, ponad 20% takich efektów to jest ekonomia. Są oceniane względy związane z tym, ile działa stowarzyszeń, ile organizacji pozarządowych, jednostki straży, ile w systemie krajowym, czy koła gospodyń działają, czy też jak szkoły funkcjonują, jaka jest oferta edukacyjna. I ten ranking właśnie na bazie tych różnych czynników jest tworzony. I byłem mile zaskoczony, że na 1600 gmin wiejskich jesteśmy na 9 miejscu jako włodarz na 2. Jestem przekonany, że to jest zasługa załogi, pracowników gminy. Udało się stworzyć, pani sekretarz, świetny zespół urzędników. Wszyscy mówią biegle w języku angielskim i w swojej dziedzinie są fachowcami. I mamy z tego tytułu efekty.
1: To nie jedyne wyróżnienie dla Rybna. Gmina została również doceniona za działania związane z bezpieczeństwem i przygotowaniem mieszkańców na sytuacje kryzysowe.
0: Gratulujemy i wójtowi Węgrzynowskiemu, i gminie, całemu zespołowi. No, pięknie to wyszło. Teraz patrzymy na zegar w porannym programie Radia 7. Na naszym zegarze 9 minut brakuje do 8. Czy u Państwa też?

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Środa to 26 dzień sierpnia, już minęła 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski. Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
3: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
4: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokojenia ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, drogi zwalniające.
3: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
5: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
3: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
2: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
6: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
2: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
7: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
2: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kamil Grabara oficjalnie zawodnikiem Juventusu. Bramkarz

0: reprezentacji Polski trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już miał jednak okazję przywitać się z kibicami.
1: Hi, Bianco Neris.
0: Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Do zobaczenia na stadionie. Włodarze starej damy zapłacili za Polaka zaledwie 500 000 euro, ale jeżeli ten przedłuży kontrakt, to dopłacą kolejne 11,5 miliona. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve po Zbigniewie Bońku, Wojciechu Szczęstym, a także Arkadiuszu Miliku, który aktualnie gra w zespole. Z czwórki Polaków startujących w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open pozostała już tylko połowa. Zwycięstwo odniosła debiutująca w imprezie tej rangi Martyna Kubka, pokonując w trzech setach reprezentującą Stany Zjednoczone Anikę Pęcikową 6-7, 6-4 i 6-2. Sukcesu sprzed 2 lat nie powtórzy za to Max Kaśnikowski, żegna się bowiem z Nowym Jorkiem już w pierwszej rundzie eliminacji. Do US Open w meksykańskim Monterrey formę szlifuje Maja Chwalińska. Polka zagrała w meczu deblowym wraz z Austriaczką Sinią Kraus, pokonując belgijsko-rosyjski duet Megali Kempfen i Aleksandrę Panową 1-6, 6-3 i 10-8. Przed Polką jeszcze mecze singlowe, a tam czeka już Amerykanka Alicia Parks. To sporo grania, jak przed wielkim szlemem, mówi Michał Gawłowski, były mistrz Polski, a obecnie tenisowy trener.
2: Zastanowiłbym się, czy ten debel jest konieczny, bo to jednak później na US Open gdzieś można za to karę zapłacić, że tych meczów w krótkim odstępie czasu mogło być trochę za dużo, ale ja zawsze powtarzam, tam są trenerzy na miejscu.
0: A Chwalińska w meksykańskim turnieju rozstawiona jest z numerem 3. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Pogaczar jest także liderem w klasyfikacjach punktowej oraz górskiej.
3: Słońce pnie się coraz wyżej, poranne mgły opadają i zapowiada nam się piękny dzień. Dziś na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i Ziemi Dobrzyńskiej wszędzie troszkę ponad 20 stopni Celsjusza. Słońca dzisiaj nie zabraknie, trochę podwyższone ciśnienie atmosferyczne mamy, no ale poranek jeszcze taki rześki, około 13 stopni tylko na termometrach. Radio 7 po 8.

13 minut po godzinie 8. Czas przywitać tych, którzy po 8 radio włączyli. Dzień dobry, witamy. To już środa. W samym środku tygodnia jesteśmy. Dzisiaj 26 dzień sierpnia. Sandra, Maria, Natalia i jeszcze Aleksander. Oni dzisiaj obchodzą imieniny. No i dzisiaj 14 urodziny Radia 7. To prawda, 14 lat temu. To była chyba niedziela, jak dobrze pamiętam. Wieczorem zaczęliśmy. No i nie możemy skończyć do dzisiaj. 14 lat zleciało szybko, prawda? Patrząc jeszcze głębiej w kalendarz, to widzę, że dzisiaj minutę po godzinie 5 zaczęło świtać, słońce wzeszło o 5:37, słońce zajdzie o 19:37, a zmierzch nad naszym regionem dzisiaj zapadnie prawie kwadrans po godzinie 20, no i do jesieni tylko 28 dni pozostało. A teraz nasz radiowy zegar pokazuje już 14 po 8.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

24 minuty po godzinie 8 teraz. Ważna informacja, moi drodzy państwo, dla pasażerów kolei na trasie Sierpc-Toruń czekają utrudnienia z powodu prac torowych. Linia będzie całkowicie zamknięta właśnie na odcinku między Sierpcem a Toruniem Wschodnim. No i powiedzmy sobie, że pociągi Arrivy zastąpią autobusy, a na stacji Toruń Wschodni pasażerowie będą mogli przesiąść się do pociągów w kierunku Torunia Głównego. Utrudnienia potrwają od 31 sierpnia do 4 września. Raz jeszcze przypomnijmy, między Toruniem a Sierpcem, albo Sierpcem a Toruniem, jak to woli, linia kolejowa właśnie od 31 sierpnia do 4 września będzie zamknięta i w to miejsce zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa. To myślę bardzo cenna informacja dla podróżnych. Teraz prawie 25 minut po godzinie 8. Za nieco ponad 4 minuty u nas wiadomości z regionu. Proszę zostać z nami. Jak państwu się wstaje w środku tygodnia, proszę pamiętać, że w środę, środa minie, tydzień zginie, tak się kiedyś mówiło. Także od dzisiaj do weekendu już po prostu z górki.

0: I tak oto powoli zbliża się 8:30. To dobry moment na nasze wiadomości z regionu. Czy państwo są już gotowi? To już najwyższy czas. Posłuchajmy, co najlepszego w naszym regionie wydarzyło się w ostatnim czasie. Oto wspomniane wiadomości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin za chwilę przebudowa ulicy Lidzbarskiej. Trwa remont drogi w Zglenicach, 300 metrów w pobliżu strażnicy. Wyjątkowe kieliszki trafiły do Działdowa, pamiątka po dawnej fabryce wódek i likierów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Rozbudowa ulicy Lidzbarskiej w Żurominie wchodzi w etap realizacji. To jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta. Będzie realizowana dzięki 17 milionom złotych dofinansowania. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz dostępności komunikacyjnej, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenczac.
3: Mieszkańcy zapewne będą odczuwali utrudnienia przebudowy tej ulicy, za co bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że efekt będzie taki, że wybaczone zostanie to, że przez kilka miesięcy jednak niedogodności dla mieszkańców na odcinku ulicy Lidzbarskiej będą. Związane to jest między innymi z tym, że budowana będzie nowa kanalizacja deszczowa, która zaprojektowana jest przez środek ulicy.
2: Zgodnie z podpisaną umową inwestycja ma zakończyć się w 2027 roku. Kolejna droga w regionie w przebudowie. W Zglenicach w gminie Muchowo remontowany jest 300-metrowy odcinek w pobliżu strażnicy. Jej wartość wynosi 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z instrumentów pomocowych samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na poprawę infrastruktury dojazdowej do terenów rolnych. O szczegółach inwestycji mówi wójt gminy Muchowo Zbigniew Kopczyński.
4: Cała podbudowa, jeżeli chodzi o kwestie poboczy, rowy, no i oczywiście nowa nawierzchnia, bo tam jest częściowo asfaltowa i pozostała część jest utwardzona, kamień jest wysypany, na to pójdzie po prostu teraz masa asfaltowa i to już będzie normalna droga asfaltowa. Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego.
2: To pierwszy etap przebudowy drogi, a jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy pojadą nową nawierzchnią jeszcze w tym roku. Trzy kieliszki z przełomu XIX i XX wieku trafiły do zbiorów Muzeum Pogranicza w Działdowie. To pamiątki po działającej w mieście fabryce wódek i likierów należącej do rodziny Butow. Na dobrze zachowanych kieliszkach znajduje się napis M. Butow i synowie, Działdowo w Prusach, założone w 1850 roku. Fabryka działała przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Górnej i Młyńskiej. Założyła ją w 1850 roku żydowska rodzina Butow, należąca przed I wojną światową do zamożniejszych rodzin w Działdowie. Jej działalność z czasem objęła również browar. Synowie Maxa Butowa przejęli go w 1913 roku od Augusta Dignaca. Zakład został jednak doszczętnie zniszczony podczas działań wojennych już rok później. Kieliszki przekazał muzeum Ryszard Pichola za pośrednictwem Franciszka Skibickiego. Darczyńca od lat mieszka w Niemczech, ale nadal kolekcjonuje pamiątki związane z Działdowem i przekazuje je miejscowemu muzeum. To nie pierwszy taki dar. Wcześniej Ryszard Pichola przekazał Muzeum Pogranicza manierkę z początku XX wieku. Seniorzy z regionu będą wspólnie biesiadować. Dzisiaj w Zielonej Dolinie w Janoszycach koło Płocka odbędzie się Wiesiada Dojrzałej Młodzieży 55+. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Aktywny Senior oraz Centrum Aktywnego Seniora. Przygotowano muzykę na żywo, potańcówkę, konkursy z nagrodami i loterię fantową, mówi Jadwiga Komur ze Stowarzyszenia Aktywny Senior w Mławie.
5: Jest bardzo bogaty program. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo się spotykamy i tam właśnie między sobą wymieniamy różne zdania, różne tematy. Jest nam bardzo miło.
2: Takie imprezy to przede wszystkim okazja do spotkania znajomych i wspólnej zabawy, dodaje Jadwiga Komur.
5: W ogóle jak spotykamy się, czy z Płocka, czy z Płońska, to biegniemy do siebie w uściskach takich, że głowa mała. Także jest bardzo fajnie i cieszymy się właśnie, że coś takiego raz do roku jest taki wyjazd, że możemy się spotkać. Się cieszymy z tych spotkań, z tych rozmów, z tych potańcówek, które razem trwają, jest ich gromada. Po prostu takie tańce idą, że aż niemożliwe, żeby ludzie w tym wieku naszym tak mogli się ładnie bawić.
2: Dla wielu uczestników takie wydarzenia są również okazją do wyjścia z domu i spędzenia czasu z innymi ludźmi, mówi seniorka Barbara Jurkiewicz.
6: Jest radość, jest smutek czasami, jak ktoś ma przeżycie jakieś tam problemy czy rodzinne. To nawzajem się wspieramy, nawzajem się smucimy, czasem śpiewamy, czasem się modlimy. Różne historie są i to jest właśnie bardzo ważne. Ta integracja jest przewspaniała. Zapominamy o troskach. Zapominamy. W tym momencie, kiedy jedziemy tam, zapominamy.
2: Wiesiada odbędzie się jutro w Zielonej Dolinie. Rozpocznie się w południe i potrwa do godziny 21. Organizatorzy zapewniają transport w obie strony. Uczestnicy mogą też zabrać ze sobą koszyczek z tym, co lubią jeść i pić.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Dziś i jutro bardzo słoneczne, bardzo pogodne dni. W piątek też ciepło, ale już więcej chmur, a w weekend no, chyba wrócą opady deszczu, niestety. Dlatego cieszmy się tą piękną aurą, która dzisiaj będzie nam towarzyszyć. Ponad 20 stopni Celsjusza zobaczymy w naszym regionie. Teraz w dalszym ciągu około 13-14 stopni na termometrach. Troszkę podwyższone ciśnienie atmosferyczne mamy. No i słońca dzisiaj całkiem sporo.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1. W regionie numer 1, Radio 7.
0: Za 26 minut będzie 9.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Za 13 minut będzie godzina 9. Powiat ciechanowski przeznaczył 190 tysięcy złotych na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy. Największe wsparcie, po 80 tysięcy złotych, otrzymają gminy Regimin i Opinogóra Górna, natomiast 30 tysięcy złotych trafi do gminy Gołemin Ośrodek. W Regiminie za pieniądze od powiatu ma zostać zakupiony podnośnik koszowy dla strażaków OSP, a decyzję o udzieleniu tej wspomnianej pomocy Rada Powiatu Ciechanowskiego podjęła już dobre dwa tygodnie temu. Teraz 12 minut pozostało do godziny 9. O 9 na naszej antenie informacje z tej dużej polityki krajowej, a dzieje się tam sporo, prawda? Emocje takie, że ho, ho, ho, w tym roku nie mieliśmy chyba sezonu ogórkowego.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

Niby jesteśmy w środku, bo to dzisiaj środa i środek tygodnia, ale jednak na koniec wakacji, bo to już trzeba sobie jasno i mocno powiedzieć, żeby nie było zaskoczeń. Wakacje już praktycznie za nami. Dzisiaj 26 dzień sierpnia, już minuta po 9:00.

0: A oto Polska i Świat o 9 w najnowszych wiadomościach Radia 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żubr poturbował ciężarną francuskę. Za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji. A w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek. Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
2: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwilę nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone, skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa zonda krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera zonda krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
4: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa,
2: według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem zonda krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiSu, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18.

0: Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klintz, Bodo Glimt oraz Sabach Baków, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu padł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
1: Jesteśmy
2: bardzo zmotywowani, myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
0: Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały 4 pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Svitolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flawiem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko rosyjskim. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrzejewą i Andrzejem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
3: Jeszcze raz powiedzmy sobie, że to dzisiaj ładny dzień przed nami, jutro też taki właśnie będzie, no ale im bliżej weekendu, tym zacznie się pogoda bardziej deszczowa robić. Ale dziś i jutro bez opadów, dziś i jutro dużo słońca, dziś 22 stopni, jutro nawet do 24. Ciśnienie troszkę podwyższone mamy, ale nieznacznie, więc myślę, że meteopaci jakoś szczególnie tego nie odczuwają. Teraz mamy 7 minut po godzinie 9. Bardzo Państwu dziękujemy za wszelkie życzenia dzisiaj, wszelkie dowody sympatii. Bardzo, bardzo raz jeszcze dziękujemy. 14. urodziny Radia 7. To ja troszkę pójdę poświętować, dobrze?

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 sierpnia. W 1914 roku rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Uzdowem w gminie Działdowo pomiędzy pierwszym korpusem niemieckim a pierwszym korpusem rosyjskim. W bitwie rozstrzygniętej na korzyść wojsk niemieckich brało udział wielu Polaków służących po obu stronach. W 1915 roku urodzony w Ciechanowie porucznik Legionów Polskich Maksymilian Łebkowski w walkach pod wsią Borki na Polesiu z własnej inicjatywy zebrał żołnierzy celem zabezpieczenia odwrotu szwadronu. Powstrzymał nieprzyjaciela, staczając potyczki. Za tę postawę został odznaczony orderem Virtuti Militari. W 2003 roku odbyła się ceremonia wręczenia aktu nadania tytułu honorowego obywatela gminy Nasielsk oraz kluczy do bram Nasielska urodzonej w tym mieście dwukrotnej złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w strzelectwie Renacie Maurer-Różańskiej.
3: Dawniej, kiedy jeszcze strzelałam, przeżywałam emocje zupełnie inaczej niż teraz.
2: W 2012 roku rozpoczęło nadawanie Radio 7.
4: Słuchacie Radia 7 z Mławy.
5: Radio 7.
2: W 2014 roku związana z Ciechanowem Teresa Kaczorowska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
6: Kiedy osiadłam w Ciechanowie, które to miasto jest związane z Marią Konopnicką, to zaczęłam drążyć to i ta Konopnicka znowu jakoś ze mną zaczęła być.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła srebrny medal kajakarskich mistrzostw świata w Montemor Ovelho w rywalizacji C2 na 200 metrów.
7: Czułam flow na starcie i tą możliwość spokojnego, aczkolwiek mocnego wyścigu.
2: Urodzili się. W 1893 roku Ludwik Kmicic-Skrzyński, generał Brygady Wojska Polskiego, pełnił obowiązki dowódcy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. W 1910 roku Jakub Antoni Mica, wcielony do armii niemieckiej, z której uciekł, wstąpił do polskich sił zbrojnych na zachodzie, wrócił do Polski, zmarł w Działdowie, pochowany w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1917 roku Ludwik Denisiuk, nauczyciel wychowania fizycznego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie, rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku, później związał się z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1953 roku w Sokolnikach Starych w gminie Baboszewo w powiecie płońskim Bogdan Gajda, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk, trener.
8: Dzieciaki byli ciekawi, jak się dochodzi do wyników. Wytłumaczyłem, nie ma, że pójdzie do sklepu i kupi, tylko ciężką pracą.
2: Zmarli w 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Jan Szydłowski, profesor seminarium duchownego w Płocku. W 1945 roku Kurt Alfred Obic, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów w Działdowie, w tym mieście opublikował Dzieje Ludu Mazurskiego, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau za odmowę podpisania niemieckiej listy narodowościowej i wrogie nastawienie do niemieckości. W Działdowie znajduje się poświęcona mu tablica. W 1963 roku w Lisewie Małym w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim Czesław Kaczmarek, biskup diecezjalny kielecki. Dzieciństwo spędził w Ligowie w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim, gdzie w parafialnym kościele przyjął pierwszą komunię świętą. Wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. W diecezji płockiej objął urząd sekretarza Związku Młodzieży Polskiej Męskiej, a następnie został dyrektorem Płockiego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Był inicjatorem założenia w 1936 roku w Płocku Wieczorowego Uniwersytetu Wykształcenia Religijnego, który w 1938 roku przekształcono w Instytut Wyższej Kultury Religijnej. W 1983 roku Aleksander Pochl, alias Stanisław Staszewski, w latach 30. organizator polskich grup kontrwywiadowczych i dywersyjnych w powiecie działdowskim, nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, na Rzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim oraz Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim.
5: Tego się słucha, Radio 7.
4: Reklama.
9: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
10: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej śladami przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z BIG Infomonitoru.
2: W ugrupienie solidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
1: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
3: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
1: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
4: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
1: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zapraszam młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
3: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto. Sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
4: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
3: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
2: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz... Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia...

0: sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
1: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
2: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
1: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Power Play, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej śladami przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów. Docelowo K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
3: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
2: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Nowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzybów.

0: dziewczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
1: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
0: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Ema. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
3: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta i ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
2: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.

0: Podwyżki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki, rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
1: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
0: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
2: Szczególnie moje wnuki.
3: Bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
4: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe? Gdzieś na wsi na przykład?
3: Kurczaczki chyba widziałam.
0: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147. Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama. Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40. W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami. Na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
3: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
4: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
2: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
5: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i EWA-50.
2: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
6: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
2: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
3: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
4: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
7: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
8: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
2: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Hulajnogi pod lupą. Młodzież z Ciechanowa chce zmian. Ponad 500 000 zł na dostępność. Powiat działdowski zrealizuje 3 przedsięwzięcia. Radio 7 świętuje urodziny od 14 lat. Jesteśmy blisko mieszkańców i lokalnych wydarzeń. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Większe bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych uczestników ruchu. Tego ma dotyczyć wniosek, który podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Ciechanów złoży Szymon Orliński, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta. Pomysł jest związany z jego osobistymi doświadczeniami. Jak mówi, sam zetknął się z sytuacją, w której korzystanie z hulajnogi wiązało się z realnym zagrożeniem.
3: Takim odruchem do złożenia tego wniosku było niebezpieczne zachowanie młodych kierowców hulajnóg elektrycznych. Nieraz osobiście bym został potrącony przez taką hulajnogę, a poza tym niestety takie zachowania też cieszą się ogromną popularnością w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń niestety.
2: Szymon Orliński chce, by miasto podjęło działania, które zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających się na hulajnogach.
3: Przede wszystkim chciałbym, aby miasto zaostrzyło kontrolę policji, straży miejskiej i też również chciałbym, aby w mieście została podjęta kampania informacyjna. Ponadto myślę, że dobrym pomysłem też było wyznaczenie takiej bezpiecznej strefy, gdzie te hulajnogi by mogły też po prostu zwyczajnie się wyszaleć, ale też nie zagrażając innym pieszym.
2: Reprezentant młodzieży chce w ten sposób zwrócić uwagę na problem, który dotyczy nie tylko samych użytkowników hulajnóg, ale również pieszych, rowerzystów i kierowców. Wniosek zostanie przedstawiony podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Ciechanów. Po jego złożeniu radni będą mogli odnieść się do przedstawionych propozycji i zdecydować o dalszych działaniach. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie jest o krok bliżej realizacji. Na razie ma być sporządzony zintegrowany plan inwestycyjny dla terenu przy ulicach Przemysłowej i Północnej. Nowa strażnica ma powstać na działce o powierzchni około 3,5 hektara, która zostanie przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Obiekt powstanie według standardowego projektu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Znajdują się w nim m.in. garaże, magazyny, pomieszczenia biurowe, myjnia oraz schron dla ludności. Budowa nowej siedziby jest konieczna, ponieważ obecna strażnica nie spełnia już współczesnych wymagań. Strażacy dysponują zbyt małą powierzchnią garażową i magazynową, a nowe przepisy dotyczące ochrony ludności nakładają na Państwową Straż Pożarną dodatkowe obowiązki związane z przechowywaniem specjalistycznego sprzętu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 45 milionów złotych, choć może wzrosnąć ze względu na budowę schronu. Projekt budowlany ma zostać sfinansowany przy wsparciu samorządu, natomiast sama budowa będzie finansowana z budżetu państwa. Realny termin rozpoczęcia prac do 2030 rok, a zakończenie całego przedsięwzięcia przewidywane jest około 2034 roku. Zostaną zrealizowane 3 samorządowe i społeczne przedsięwzięcia w powiecie działdowskim, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel 500 000 zł. Największe wsparcie trafi do gminy Płośnica, która kupi autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu wynosi prawie 550 000 zł, z czego 380 000 zł pochodzi z PFRON-u. Z dofinansowania skorzysta również gmina Lidzbark, która zakupi 9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach. Projekt o wartości ponad 200 000 zł otrzymał ponad 150 000 zł wsparcia. Trzecia umowa dotyczy projektu realizowanego przez Powiat Działdowski i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. Dzięki dofinansowaniu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne i poprawi się dostępność świetlicy terapeutycznej. Wartość przedsięwzięcia to prawie 50 000 zł, a dofinansowanie z PFRON wynosi blisko 40 000 zł. Radio 7 ma już 14 lat. Od początku jesteśmy blisko mieszkańców i ich codziennych spraw. To właśnie lokalność jest naszą największą siłą, ale też odpowiedzialnością. Przez te lata byliśmy tam, gdzie pojawiały się ważne pytania, lokalne problemy i konflikty. Staramy się pytać, słuchać i sprawdzać. Nie zawsze jest łatwo, bo żyjemy wśród ludzi, o których i dla których mówimy. Popełniamy błędy, ale od 14 lat budujemy medium, któremu można zaufać. Dziękujemy naszym słuchaczom za telefony, wiadomości, podpowiedzi i codzienną obecność. Dziękujemy także reklamodawcom za zaufanie i samorządom oraz samorządowcom, również tym, którzy nie zawsze zgadzają się z tym, co mówimy. Wierzymy, że niezależne, lokalne media są potrzebne, bo żadna technologia ani algorytm nie zastąpi człowieka, jego odpowiedzialności i wrażliwości. 14 lat Radia 7. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś na ogół 21 stopni w regionie, noc będzie bezchmurna, a nad ranem temperatura obniży się do 10 stopni w Sierpcu oraz 11 w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie. Wiatr słaby z północnego wschodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy! To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518-967-702.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Reklama.
7: Jest godzina 15.
6: To są wiadomości Radia 7.
8: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób, kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
9: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw w sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej, by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran, sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
8: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
10: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
8: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
11: ci zakazowcy, którzy piąty, szósty, dziesiąty raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
8: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
12: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
8: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.

0: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa remont drogi w Zglenicach, 300 metrów w pobliżu strażnicy. Dawna mława w niezwykłej odsłonie fotoplastikon stanął w miejskim parku. Wyjątkowe kieliszki trafiły do Działdowa, pamiątka po dawnej fabryce wódek i likierów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Kolejna droga w regionie w przebudowie. W Zglenicach w gminie Mochowo remontowany jest 300-metrowy odcinek w pobliżu strażnicy. Jej wartość wynosi 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z instrumentów pomocowych samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na poprawę infrastruktury dojazdowej do terenów rolnych. O szczegółach inwestycji mówi wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński.
3: Cała podbudowa, jeżeli chodzi o kwestie poboczy, rowy, no i oczywiście nowa nawierzchnia, bo tam jest częściowo asfaltowa i pozostała część jest utwardzona, kamień jest wysypany, na to pójdzie po prostu teraz masa asfaltowa i to już będzie normalna droga asfaltowa. Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego.
2: To pierwszy etap przebudowy drogi, a jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy pojadą nową nawierzchnią jeszcze w tym roku. Mławę sprzed lat będzie można zobaczyć w miejskim parku. Jest już dostępna wystawa Mława w fotoplastikonie. Prezentowane są archiwalne fotografie przedstawiające mieszkańców, ważne wydarzenia i uroczystości, ale też zwyczajne życie, pracę, rzemiosło czy dawne widoki miasta. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie oraz prywatnych kolekcji mieszkańców. Część fotografii trafiła na wystawę dzięki konkursowi Mława w fotoplastikonie. Wśród jego laureatów znaleźli się Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski i Małgorzata Stępka. Wystawa jest wspólnym projektem miasta Mława i Archiwum Państwowego w Warszawie. Fotoplastikon zapewniła Fundacja Koncept Kultura. Ekspozycję można oglądać w Parku Miejskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego do 24 września. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na niedzielę o godzinie 16. Trzy kieliszki z przełomu XIX i XX wieku trafiły do zbiorów Muzeum Pogranicza w Działdowie. To pamiątki po działającej w mieście fabryce wódek i likierów należącej do rodziny Butow. Na dobrze zachowanych kieliszkach znajduje się napis M. Butow i synowie, Działdowo w Prusach, założone w 1850 roku. Fabryka działała przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Górnej i Młyńskiej. Założyła ją w 1850 roku żydowska rodzina Butow, należąca przed pierwszą wojną światową do zamożniejszych rodzin w Działdowie. Jej działalność z czasem objęła również browar. Synowie Maksa Butowa przejęli go w 1913 roku od Augusta Dignaca. Zakład został jednak doszczętnie zniszczony podczas działań wojennych już rok później. Kieliszki przekazał muzeum Ryszard Pichola za pośrednictwem Franciszka Skibickiego. Darczyńca od lat mieszka w Niemczech, ale nadal kolekcjonuje pamiątki związane z Działdowem i przekazuje je miejscowemu muzeum. To nie pierwszy taki dar. Wcześniej Ryszard Pichola przekazał Muzeum Pogranicza manierkę z początku XX wieku. Radio 7 ma już 14 lat. Od początku jesteśmy blisko mieszkańców i ich codziennych spraw. To właśnie lokalność jest naszą największą siłą, ale też odpowiedzialnością. Przez te lata byliśmy tam, gdzie pojawiały się ważne pytania, lokalne problemy i konflikty. Staramy się pytać, słuchać i sprawdzać. Nie zawsze jest łatwo, bo żyjemy wśród ludzi, o których i dla których mówimy. Popełniamy błędy, ale od 14 lat budujemy medium, któremu można zaufać. Dziękujemy naszym słuchaczom za telefony, wiadomości, podpowiedzi i codzienną obecność. Dziękujemy także reklamodawcom za zaufanie i samorządom oraz samorządowcom, również tym, którzy nie zawsze zgadzają się z tym, co mówimy. Wierzymy, że niezależne lokalne media są potrzebne, bo żadna technologia ani algorytm nie zastąpią człowieka, jego odpowiedzialności i wrażliwości. 14 lat Radia 7. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś na ogół 21 stopni w regionie, noc będzie bezchmurna, a nad ranem temperatura obniży się do 10 stopni w Sierpcu oraz 11 w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie. Wiatr słaby z północnego wschodu, ciśnienie w normie.
1: Tu Radio 7, w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.
8: Radio 7.

0: Reklama. Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralę na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu, godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy. Редактор

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rutynowe spotkanie mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu, powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor, nagrali go inni kierowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
3: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy, w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
2: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
4: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
2: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
5: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
2: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej 1 osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 000 kibiców.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 sierpnia. W 1914 roku rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Uzdowem w gminie Działdowo pomiędzy pierwszym korpusem niemieckim a pierwszym korpusem rosyjskim. W bitwie rozstrzygniętej na korzyść wojsk niemieckich brało udział wielu Polaków służących po obu stronach. W 1915 roku urodzony w Ciechanowie porucznik Legionów Polskich Maksymilian Łebkowski w walkach pod wsią Borki na Polesiu z własnej inicjatywy zebrał żołnierzy celem zabezpieczenia odwrotu szwadronu. Powstrzymał nieprzyjaciela, staczając potyczki. Za tę postawę został odznaczony orderem Virtuti Militari. W 2003 roku odbyła się ceremonia wręczenia aktu nadania tytułu honorowego obywatela gminy Nasielsk oraz kluczy do bram Nasielska urodzonej w tym mieście dwukrotnej złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w strzelectwie Renacie Maurer-Różańskiej.
3: Dawniej, kiedy jeszcze strzelałam, przeżywałam emocje zupełnie inaczej niż teraz.
2: W 2012 roku rozpoczęło nadawanie Radio 7.
4: Słuchacie Radia 7 z Mławy. Radio 7.
2: W 2014 roku związana z Ciechanowem Teresa Kaczorowska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
5: Kiedy osiadłam w Ciechanowie, które to miasto jest związane z Marią Konopnicką, to zaczęłam drążyć to i ta Konopnicka znowu jakoś ze mną zaczęła być.
2: W 2018 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła srebrny medal kajakarskich mistrzostw świata w Monte Mor Ovelho w rywalizacji C2 na 200 metrów.
6: Czułam flow na starcie i tą możliwość spokojnego, aczkolwiek mocnego wyścigu.
2: Urodzili się. W 1893 roku Ludwik Kmicic-Skrzyński, generał Brygady Wojska Polskiego, pełnił obowiązki dowódcy 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. W 1910 roku Jakub Antoni Mica, wcielony do armii niemieckiej, z której uciekł, wstąpił do polskich sił zbrojnych na zachodzie, wrócił do Polski, zmarł w Działdowie, pochowany w Rybnie w powiecie działdowskim. W 1917 roku Ludwik Denisiuk, nauczyciel wychowania fizycznego w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Działdowie, rektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku, później związał się z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1953 roku w Sokolnikach Starych w gminie Baboszewo w powiecie płońskim Bogdan Gajda, pięściarz, mistrz Europy, olimpijczyk, trener.
7: Dzieciaki byli ciekawi, jak się dochodzi do wyników. Wytłumaczyłem, nie ma, że pójdzie do sklepu i kupi, tylko ciężką pracą.
2: Zmarli w 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Jan Szydłowski, profesor seminarium duchownego w Płocku. W 1945 roku Kurt Alfred Obic, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów w Działdowie, w tym mieście opublikował Dzieje Ludu Mazurskiego, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau za odmowę podpisania niemieckiej listy narodowościowej i wrogie nastawienie do niemieckości. W Działdowie znajduje się poświęcona mu tablica. W 1963 roku w Lisewie Małym w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim Czesław Kaczmarek, biskup diecezjalny kielecki. Dzieciństwo spędził w Ligowie w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim, gdzie w parafialnym kościele przyjął pierwszą komunię świętą. Wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. W diecezji płockiej objął urząd sekretarza Związku Młodzieży Polskiej Męskiej, a następnie został dyrektorem Płockiego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Był inicjatorem założenia w 1936 roku w Płocku Wieczorowego Uniwersytetu Wykształcenia Religijnego, który w 1938 roku przekształcono w Instytut Wyższej Kultury Religijnej. W 1983 roku Aleksander Pochl, alias Stanisław Staszewski, w latach 30. organizator polskich grup kontrwywiadowczych i dywersyjnych w powiecie działdowskim, nauczyciel w Turzy Małej w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, na Rzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim oraz Żabinach w gminie Rybno w powiecie działdowskim.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Ekopark w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Power Play, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
3: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
2: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
4: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
2: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
5: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
2: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.

0: Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy w Hej!
1: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Hulajnogi pod lupą. Młodzież z Ciechanowa chce zmian. Ponad 500 000 złotych na dostępność. Powiat działdowski zrealizuje 3 przedsięwzięcia. Radio 7 świętuje urodziny od 14 lat. Jesteśmy blisko mieszkańców i lokalnych wydarzeń. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Większe bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych uczestników ruchu. Tego ma dotyczyć wniosek, który podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Ciechanów złoży Szymon Orliński, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta. Pomysł jest związany z jego osobistymi doświadczeniami. Jak mówi, sam zetknął się z sytuacją, w której korzystanie z hulajnogi wiązało się z realnym zagrożeniem.
3: Takim odruchem do złożenia tego wniosku było niebezpieczne zachowanie młodych kierowców hulajnóg elektrycznych. Nieraz osobiście bym został potrącony przez taką hulajnogę, a poza tym niestety takie zachowania też cieszą się ogromną popularnością w sieci, zdobywając setki tysięcy wyświetleń niestety.
2: Szymon Orliński chce, by miasto podjęło działania, które zwiększą bezpieczeństwo osób poruszających się na hulajnogach.
3: Przede wszystkim chciałbym, aby miasto zaostrzyło kontrolę policji, straży miejskiej i też również chciałbym, aby w mieście została podjęta kampania informacyjna. Ponadto myślę, że dobrym pomysłem też było wyznaczenie takiej bezpiecznej strefy, gdzie te hulajnogi by mogły też po prostu zwyczajnie się wyszaleć, ale też nie zagrażając innym pieszym.
2: Reprezentant młodzieży chce w ten sposób zwrócić uwagę na problem, który dotyczy nie tylko samych użytkowników hulajnóg, ale również pieszych, rowerzystów i kierowców. Wniosek zostanie przedstawiony podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Ciechanów. Po jego złożeniu radni będą mogli odnieść się do przedstawionych propozycji i zdecydować o dalszych działaniach. Nowa siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie jest o krok bliżej realizacji. Na razie ma być sporządzony zintegrowany plan inwestycyjny dla terenu przy ulicach Przemysłowej i Północnej. Nowa strażnica ma powstać na działce o powierzchni około 3,5 hektara, która zostanie przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Obiekt powstanie według standardowego projektu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Znajdują się w nim m.in. garaże, magazyny, pomieszczenia biurowe, myjnia oraz schron dla ludności. Budowa nowej siedziby jest konieczna, ponieważ obecna strażnica nie spełnia już współczesnych wymagań. Strażacy dysponują zbyt małą powierzchnią garażową i magazynową, a nowe przepisy dotyczące ochrony ludności nakładają na Państwową Straż Pożarną dodatkowe obowiązki związane z przechowywaniem specjalistycznego sprzętu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 45 milionów złotych, choć może wzrosnąć ze względu na budowę schronu. Projekt budowlany ma zostać sfinansowany przy wsparciu samorządu, natomiast sama budowa będzie finansowana z budżetu państwa. Realny termin rozpoczęcia prac do 2030 rok, a zakończenie całego przedsięwzięcia przewidywane jest około 2034 roku. Zostaną zrealizowane 3 samorządowe i społeczne przedsięwzięcia w powiecie działdowskim, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel 500 000 złotych. Największe wsparcie trafi do gminy Płośnica, która kupi autobus przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu wynosi prawie 550 000 złotych, z czego 380 000 złotych pochodzi z PFRON-u. Z dofinansowania skorzysta również gmina Lidzbark, która zakupi 9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach. Projekt o wartości ponad 200 000 złotych otrzymał ponad 150 000 złotych wsparcia. Trzecia umowa dotyczy projektu realizowanego przez Powiat Działdowski i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. Dzięki dofinansowaniu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne i poprawi się dostępność świetlicy terapeutycznej. Wartość przedsięwzięcia to prawie 50 000 złotych, a dofinansowanie z PFRON wynosi blisko 40 000 złotych. Radio 7 ma już 14 lat. Od początku jesteśmy blisko mieszkańców i ich codziennych spraw. To właśnie lokalność jest naszą największą siłą, ale też odpowiedzialnością. Przez te lata byliśmy tam, gdzie pojawiały się ważne pytania, lokalne problemy i konflikty. Staramy się pytać, słuchać i sprawdzać. Nie zawsze jest łatwo, bo żyjemy wśród ludzi, o których i dla których mówimy. Popełniamy błędy, ale od 14 lat budujemy medium, któremu można zaufać. Dziękujemy naszym słuchaczom za telefony, wiadomości, podpowiedzi i codzienną obecność. Dziękujemy także reklamodawcom za zaufanie i samorządom oraz samorządowcom, również tym, którzy nie zawsze zgadzają się z tym, co mówimy. Wierzymy, że niezależne, lokalne media są potrzebne, bo żadna technologia ani algorytm nie zastąpi człowieka, jego odpowiedzialności i wrażliwości. 14 lat Radia 7. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.
6: Brawo!

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220. Czas ucieka, nie zmarnuj.

0: Płatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ruch w sklepach. Polskie rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu. Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
3: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
2: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
4: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
2: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudokibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczek.
5: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
6: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
5: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
7: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
5: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
2: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy na podniebienie. Przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Serena, czyli 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, w Nowym Jorku ma już za sobą turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Starsza z sióstr Williams zagra w US Open także w singlu. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WTA 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8.

Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. 5-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopieczną

0: Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
1: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
2: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
1: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją. Tym bardziej przed ich własną publicznością.
3: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa remont drogi w Zglenicach, 300 metrów w pobliżu strażnicy. Dawna mława w niezwykłej odsłonie Fotoplastikon stanął w miejskim parku. Wyjątkowe kieliszki trafiły do Działdowa, pamiątka po dawnej fabryce wódek i likierów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Kolejna droga w regionie w przebudowie. W Zglenicach w gminie Mochowo remontowany jest 300-metrowy odcinek w pobliżu strażnicy. Jej wartość wynosi 200 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z instrumentów pomocowych samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczonych na poprawę infrastruktury dojazdowej do terenów rolnych. O szczegółach inwestycji mówi wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński.
3: Cała podbudowa, jeżeli chodzi o kwestie poboczy, rowy, no i oczywiście nowa nawierzchnia, bo tam jest częściowo asfaltowa i pozostała część jest utwardzona, kamień jest wysypany, na to pójdzie po prostu teraz masa asfaltowa i to już będzie normalna droga asfaltowa. Będzie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego.
2: To pierwszy etap przebudowy drogi, a jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, mieszkańcy pojadą nową nawierzchnią jeszcze w tym roku. Mławę sprzed lat będzie można zobaczyć w miejskim parku. Jest już dostępna wystawa Mława w Fotoplastikonie. Prezentowane są archiwalne fotografie przedstawiające mieszkańców, ważne wydarzenia i uroczystości, ale też zwyczajne życie, pracę, rzemiosło czy dawne widoki miasta. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mławskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie oraz prywatnych kolekcji mieszkańców. Część fotografii trafiła na wystawę dzięki konkursowi Mława w Fotoplastikonie. Wśród jego laureatów znaleźli się Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski i Małgorzata Stępka. Wystawa jest wspólnym projektem miasta Mława i Archiwum Państwowego w Warszawie. Fotoplastikon zapewniła Fundacja Koncept Kultura. Ekspozycję można oglądać w Parku Miejskim imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego do 24 września. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na niedzielę o godzinie 16. Trzy kieliszki z przełomu XIX i XX wieku trafiły do zbiorów Muzeum Pogranicza w Działdowie. To pamiątki po działającej w mieście fabryce wódek i likierów należącej do rodziny Butow. Na dobrze zachowanych kieliszkach znajduje się napis M. Butow i synowie, Działdowo w Prusach, założone w 1850 roku. Fabryka działała przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Górnej i Młyńskiej. Założyła ją w 1850 roku żydowska rodzina Butow, należąca przed pierwszą wojną światową do zamożniejszych rodzin w Działdowie. Jej działalność z czasem objęła również browar. Synowie Maxa Butowa przejęli go w 1913 roku od Augusta Dignaca. Zakład został jednak doszczętnie zniszczony podczas działań wojennych już rok później. Kieliszki przekazał muzeum Ryszard Pichola za pośrednictwem Franciszka Skibickiego. Darczyńca od lat mieszka w Niemczech, ale nadal kolekcjonuje pamiątki związane z Działdowem i przekazuje je miejscowemu muzeum. To nie pierwszy taki dar. Wcześniej Ryszard Pichola przekazał Muzeum Pogranicza manierkę z początku XX wieku. Radio 7 ma już 14 lat. Od początku jesteśmy blisko mieszkańców i ich codziennych spraw. To właśnie lokalność jest naszą największą siłą, ale też odpowiedzialnością. Przez te lata byliśmy tam, gdzie pojawiały się ważne pytania, lokalne problemy i konflikty. Staramy się pytać, słuchać i sprawdzać. Nie zawsze jest łatwo, bo żyjemy wśród ludzi, o których i dla których mówimy. Popełniamy błędy, ale od 14 lat budujemy medium, któremu można zaufać. Dziękujemy naszym słuchaczom za telefony, wiadomości, podpowiedzi i codzienną obecność. Dziękujemy także reklamodawcom za zaufanie i samorządom oraz samorządowcom, również tym, którzy nie zawsze zgadzają się z tym, co mówimy. Wierzymy, że niezależne lokalne media są potrzebne, bo żadna technologia ani algorytm nie zastąpią człowieka, jego odpowiedzialności i wrażliwości. 14 lat Radia 7. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Edusho Family 250 gramów, tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Hop Cola 2 litry, tylko 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.
8: Radio 7.
9: Ladies and gentlemen, Captain Bolin and his crew welcome you aboard of Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania. Agnieszka Trajnowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolendowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
3: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
2: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich herbasów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
2: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym Airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
5: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
2: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedzał swojego rodaka Primoża Rogliča o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz oraz dość niespodziewanie LASK Linz. Austriacki klub wyeliminował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
7: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani, myślę, że to normalne, to ważny moment dla nas i dla klubu, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali, w 2 ostatnich meczach padły remisy. dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda.
8: Dla Champions League jest taniej?
7: Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów, 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
6: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.
2: W nocy uważajcie na mgły, te szczególnie gęste jutro rano. A jutro zachmurzenie na ogół małe, sporo słońca, trochę więcej chmur na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 21 stopni jutro, na Podlasiu do 23. Trochę więcej chmur na wschodzie i na krańcach południowych. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 21 stopni jutro, na Podlasiu do 23. W centrum.

0: Reklama.
1: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
2: Za każdym razem.
1: 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
2: Za każdym razem.
1: Do zobaczenia w Sitnicy.

0: Reklama.
1: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
2: Za każdym razem.
1: 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
2: Za każdym razem.
1: Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Za każdym razem. Do zobaczenia w Sitnicy.
1: Reklama.
2: This is radio.
3: Radio.
4: Radio. 7.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie liczba zabitych w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Ulica Złota w Warszawie jest znów zamknięta po remoncie, bo zadeptali ją turyści mieszkańcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści i trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach Polski, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Trening reagowania w sytuacji zagrożenia. Każdy Polak może już go przejść w najbliższy weekend. W sobotę na szkoleniach eksperci przypomną, co robić w sytuacji zagrożenia. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
3: Ewakuacja, myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi. Natomiast nie, no, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
2: Krajowy trening reagowania odbędzie się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach ochotniczej straży pożarnej. Na malarię zmarło dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem. Czterech jest wciąż zakażonych, poinformował operator niemieckiego portu lotniczego. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem w połowie lipca. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku, również we Frankfurcie nad Menem. By uchronić pozostałe osoby przed zakażeniem, na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary. Władze Frankfurtu nad Menem uspokajają, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego zagrożenia. Miała być zjawiskowa i przyciągać turystów i mieszkańców, ale ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik, a jedną z fontan wyłączyć z użytkowania. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
4: Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
5: Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
4: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
5: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
4: Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć, gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka.
6: Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
7: Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
8: Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
4: Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku.
2: Urzędnicy przyznają, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy. Do 26 stopni jutro, najcieplej na południu do 23, w centrum do 21 na Podlasiu. O poranku lokalne mgły, a później w ciągu dnia sporo słońca, chociaż więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych, a na wschodzie także możliwe słabe przelotne opady deszczu.

0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.